Radio Rubin. Twoi najlepsi hity. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.